0: politykę, że próbował w jakiś sposób wytłumaczyć się. Ja wczoraj tego słuchając odniosłem wrażenie, że CDU nie ma żadnego pomysłu w dalszym ciągu. Spodziewałem się raczej wczoraj wielkiego huku uderzenia i uznania, że musimy coś zmienić albo zmieniamy swoją strategię, zmieniamy swoją taktykę. Tego nie dało się usłyszeć. I mam wrażenie, że CDU, podobnie jak chyba inne partie, idą do kolejnych wyborów regionalnych w Mecklenburgii i w Berlinie za 2 tygodnie. Już chyba z takim przekonaniem, że nie wygrają, więc zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast też kwestia reform, które mają zostać wprowadzone w Niemczech, jest olbrzymim problemem dla tego rządu. Każde reformy są bolesne dla społeczeństwa, ale ten moment jest teraz wyjątkowo trudny. Zobaczymy, co jutro kanclerz powie w Bundestagu, gdzie będzie przemawiał przed posłami, a będzie musiał się zmierzyć na pewno z mocną retoryką ze strony AfD przede wszystkim, partii, która teraz jest tak wzmocniona, że w parlamencie będzie głośno i ostro mówiła o tej polityce. Więc Niemcy znajdują się w bardzo trudnym punkcie i jeżeli coś się nie zmieni, jeżeli nie będzie punktu zwrotnego, to ten trend AfD, on będzie postępował w kolejnych krajach związkowych. I to, co dziś, co wczoraj mówiła Alice Weidel, 40% w Bundestagu w wyborach, to jest możliwe.
1: Зараз експерти наголошують на тому, що можна сказати, що в політиці, в німецькій політиці зараз дуже небезпечно, велика криза. От, власне, німецький канцлер завтра вже буде виступати перед німецькими політиками, перед парламентом, буде зустрічатися з ними і, можна сказати, такий от рапорт так складати після цих виборів. І, до речі, його партія, він вчора виступив, деякі німецькі журналісти там писали про цей виступ, але от польська журналіст подивився це, проаналізував, і він має такі свої висновки, що все ж таки ідеї на переробку цієї політичної нарації все ж таки немає. Тому от представники партії німецького канцлера все ж таки в наступних виборах, а вже за декілька тижнів в наступних регіонах будуть локальні вибори, вони теж не мають жодного рішення і вже, здається, змирилися навіть з поразкою.
2: Ну і наостанок хочеться поговорити про реакцію польських політиків. Вона здебільшого, або різка, як у Дональда Туска, або стримана. На вашу думку, чи може успіх альтернативи для Німеччини вплинути на відносини Німеччини з Польщею?
1: Патшонс на ружнородне реакції, скрайне, можна повідати, реакція польських політиків від обласного жонду до конфедерації. Чи сукцес АФД може вплинути на пришле реляції Німець з Польською? Бо одні ще тішо, друзі мовлю, вже ще єднак відчинає тієї співпраці, мовлю про російськості, а треті, єднак, натомість мовлю, вже очевидно, відомо, чому ще не тішиться, понівж дофінансування і якесь там вспарчі від Німець вже ще kończę.
0: Jeżeli chodzi o współpracę z Polską, to jest to na pewno trudny rozdział. Ci, którzy się cieszą, zapominają o tym, że zarówno na przykład Konfederacja i AfD to są partie, które są w opozycji i gdy dojdą do władzy, to ta współpraca, mam wrażenie, że skończy się albo zostanie ukrócona, ponieważ obie partie będą reprezentowały inne interesy, swoje narodowe. Jeżeli Polacy będą domagali się reparacji, to AfD będzie pierwszą partią, która stawi się okoniem i będzie mówić jasno o tym, że reparacji nie będzie. AfD też inaczej mówi o historii Niemiec. Pojawiają się różnego rodzaju stwierdzenia dotyczące ziem zachodnich, które powinny ponownie, znaczy może nie trafić na ziemię niemieckie, ale one są wykorzystywane do tej nostalgii ich. Kolejna kwestia to w jaki sposób przedstawia się niemiecką historię. To jest takie relatywizowanie tego wszystkiego. Więc to będzie na pewno trudny moment, jeżeli dojdzie do tego, dla polsko-niemieckich relacji. Również w kwestii NATO, współpracy w ramach Unii Europejskiej, granic, które Niemcy chcą zamknąć i wyjść ze strefy Schengen. To jest naprawdę bardzo niebezpieczny moment dla Europy, która stara się utrzymać tą swoją jedność. Natomiast

Natomiast też nie do końca bym to też demonizował, dlatego że polityka partii, która jest w opozycji, wygląda zupełnie inaczej niż polityka partii, która już prowadzi tą realną politykę u władzy. Więc to też troszeczkę zostanie zmienione, uspokojone, ale nie zapominajmy, że w AfD jest też w dalszym ciągu.

0: кілька інших українців, які проживають в Польщі, поділилися вже своїми відео з Мішелем і підтвердили, що поїздки з цим водієм завжди піднімають настрій. За дуже короткий час ця історія здобула широку увагу, отримала багато теплих відгуків у соціальних мережах. Отже, ми не могли не знайти цю прекрасну людину. Мішель Орас у нас в гостях.
1: Так, я з нашим гостем. Дзień dobry. Dzisiaj w Polskim Radiu dla Ukrainy. Już od razu na wstępie mówię, że Sweta będzie zadawać pytania po ukraińsku, będę tłumaczył kontekstowo również pana odpowiedź. Miło gościć pana w naszym studiu. To może na początek proszę opowiedzieć o sobie, bo patrząc na całą historię, można powiedzieć też bohaterską, która stała się wiralem w mediach społecznościowych, chcę się dowiedzieć, kim jest ta osoba, która wzbudziła tak wiele emocji wśród Ukraińców.
2: Dzień dobry. Na początek przedstawię się, jak już moja przedmówczyni powiedziała. Tak. Nazywam się Michel Oros. W Warszawie do tej pory mieszkałem 2 lata. Więc całkiem krótko, jakby na to nie spojrzeć. Ogólnie z Podkarpacia pochodzę, a takie, a nie inne imię wzięło się z tego, że urodziłem się za granicą, dokładnie w Paryżu, więc stąd to francusko brzmiące imię. A samo, że tak powiem, zainteresowanie ukraińską muzyką wynikło z tego, że...
0: My w procesie pogovorimo.
1: Dlaczego w ogóle... Tak, bo nasz gość że kilka років живе в Варшаві, до того він походить з Підкарпаття, а оце, власне, ім'я французького походження і береться, власне, з того, що народився там. Длаczego в ogóle Polska?
2: Znaczy, mamy wam Polkę. Mhm. I dosłownie z przypadku się urodziłem w Paryżu. W ten sam dzień, kiedy mama miała bilet powrotny do Polski samolotem, że tak powiem, ja postanowiłem, że pojawię się akurat.
1: Ale w samolocie czy w Paryżu?
2: W Paryżu.
1: Okay.
2: I miałem dosyć dużo szczęścia, bo jakbym, że tak powiem, opóźnił się o 4 godziny, to raczej dzisiaj byśmy nie rozmawiali, ze względu na to, że mogły być powikłania przy porodzie. Więc trochę farta miałem, jakby nie ukrywam tego. Co tu więcej powiedzieć?
1: Так, можна сказати, що щаслива історія. От наш гість народився в Парижі. Досить така цікава історія про народження. Так, мама нашого гостя мала поїхати власне до Польщі в день літака, в день вильоту, власне, наш гість і народився. Але переходимо зараз до історії, яка зворушила всіх українців в інтернеті.
0: Наш звукорежисер просить, щоб ви ближче до мікрофону говорили. Це по-перше. Так, по-друге, я хочу сказати вам, що ви, напевно, зараз найвпізнаваніший, найпопулярніший таксист Варшави серед українців. Ви стали вже такою маленькою знаменитістю серед українців Варшави. Як вам взагалі така популярність і чи ви її відчуваєте?
1: Czy odczuwa pan popularność na sobie w internecie? Bo oczywiście przeglądając tak te nagrania, które jest w sieci, tam gdzie symbolicznie śpiewa pan ukraińską piosenkę, rozpoznają już Ukraińcy gdzieś na mieście czy w taksówce?
2: Już parę miałem takich sytuacji, że wsiadła pasażerka, ale to nie tylko z Ukrainy, z Białorusi też się trafiają osoby, które mnie rozpoznają. I leci tam muzyka, tam przywitałem się i w pewnym momencie po chwili ciszy pasażerka do mnie takie: oto pan jest tym taksówkarzem z Tretsa. Takie, chyba tak, no nie wiem, no innego nie widziałem. Później gadaliśmy i mniej więcej tak to wyglądało. Wczoraj też miałem sytuację, że jechałem z jednym takim Ilią z Ursusa na Wolę. I też właśnie rozmawiamy o nastrojach i tak dalej. Mówił, że boi się rozmawiać w taksówce na temat tego, skąd jest. Jak pada pytanie, skąd jesteś, no to przeważnie ma tak dziwnie zaczyna się czuć. I później pytam się, czy słyszał o takim taksówkarzu Polaku, co śpiewa po ukraińsku. I on takie, no coś tam widziałem na Tritsie. No to takie mówię, dobra, to masz teraz to na żywo.
1: Super. Tak, nasz gość rozpowiadał historię, z jakimi він зустрічався. Була пасажирка, яка впізнала нашого гостя і каже, чи ти той самий таксист з Стрец. Ну, от вчора буквально була ситуація, коли пасажир розповідав про ситуації неприємні, про те, що він все ж таки боїться говорити українською.

0: Codziennie, od poniedziałku do piątku. Mnóstwo mamy tematów. Kultura, polityka, historia, społeczeństwo, zdrowie. Dzielimy się językami po połowie.
1: I mowa zajmuje одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем. А якщо ми вже про теми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі пів на нашу електронну адресу.
0: 50/50 @polskieradio.pl. Під тим адресом чекаємо на пропозиції, уваги, коментарі, поздоровлення і що тільки вам прийде до голови, дорогі слухачки, шановні слухачі.
1: 50/50, причому 50 в обох випадках пишемо цифрами равлик polskieradio.pl. Чекаємо, чекаємо на ваші відгуки, дуже-дуже. А поки чекаємо.
0: Tak, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
1: Jak zawsze tradycyjny początek, słowo dnia.
0: Czyli po polsku słowo dnia. Jakież to dziś słowo, Jan Ostępniewicz?
1: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово «позичати», тобто дієслово. Таке слово дієслово.
0: Таке слово дієслово. Такий собі словек часу, словек часовник, часовник «пожичить» в язику польським. І що? До роботи. Отвіряємо словники, вертуємо її, так?
1: Так. Починаємо, може, від польського почнімо.
0: No to jeżeli tak, to bardzo dużo mam tutaj informacji. Czy mogłabyś pożyczyć mi długopis?
1: Zaraz jego budu szukaty, a póki szukaty mu, to pierwszą z góry czytaj.
0: A no właśnie, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. O tym już się niejednokrotnie przekonałem. Pożyczyć, ciekawy jest to czasownik, ponieważ jest obosieczny. Działa w dwie strony. Pożyczyć znaczy dać co komu albo wziąć coś od kogoś. Z takim zastrzeżeniem, że bierzemy nie na zawsze, a bierzemy pod warunkiem, że zwrócimy tę rzecz, najczęściej przedmiot, być może pieniądze, być może dobre słowo w jakimś określonym terminie. Pożyczyć znaczy tyle, co dać lub zaciągnąć pożyczkę.
1: І ці ручки, długopisy, я всі тобі віддам.
0: А książki?
1: Тим паче. Чекають на полиці. Полиця заповнюється книжками, позиченими від тебе.
0: No, taka deklaracja złożona na żywo w eterze radiowym to dość poważna sprawa, ale już tyle razy słyszałem tę obietnicę, że nie, nie czaruj niestety, nie uwierzę ci. Właśnie, pożyczanie... To jest taka kwestia dosyć drażliwa dla jednej i drugiej strony. Wiąże się z pewną nieufnością, zniecierpliwieniem, niedomówieniami, taką trochę nerwową atmosferą. Jakieś cytaty może, tak. Był niemożliwym sknerą, drżał o każdy grosz, a pieniądze pożyczał ludziom na gruby procent. Zwracają się do siebie wzajemnie z prośbą o pożyczenie czegoś o tę lub ową przysługę sąsiedzką.
1: Najczęściej sil pożyczają od sąsiadów.
0: Oczywiście to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło, Eliza Orzeszkowa odnotowała. I ja chodziłem kiedyś w pożyczanych przyodziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
1: Tak.
0: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
1: No, це про тебе, хоча ти не під відсоток там позичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
0: Але додаймо, що без найменшого результату, в зв'язку з тим, chyba jednak nie dość stanowczo przypominam o potrzebie zwrotu

0: Kontrowersyjne są wszystkie kwestie dotyczące pożyczek finansowych. Kto pożycza na ten procent? Pożycza bardzo często opasły pan bankier z cygarem albo jakiś fundusz pożycza. Komu pożycza? Wszystkim. Obywatelom, klientom, rolnikom, przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom. Pożyczamy też różne przedmioty. Książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak, forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
1: Такі контексти, слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовите слово «позичати», то побачимо, що воно походить від прислов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити» і, та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І теж утворилося від, так як ти говорив, пожичач, в цьому значенні складач жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити.
0: Шалені інтересуюється, бо в цьому контексті пожичить, то так якби видлужить життя, дати вінцей життя, так również могло би бути пєкне. Але, нестети, прислов'я мові єднозначне. Хочеш стратити приятеля, пожич му pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj nie pożyczaj.
2: Nic darowane. Wszystko pożyczone. Tonę w długach, połóż. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie. Za życie oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków.

0: Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, tutaj w interpretacji artysty.
1: Tak, duże ciekawa propozycja Jacka Telusa, muzykanta, który właśnie interpretuje tak muzyczno wierszy poetów polskich. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук і пісня про те, а навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

0: Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, tutaj w interpretacji artysty.
1: Tak, duże ciekawa propozycja Jacka Telusa, muzykanta, który właśnie interpretuje tak muzyczno wierszy poetów polskich. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук і пісня про те, навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

0: Це Польське радіо для України.
1: Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

zmuszona sobą zapłacić za siebie, za życie, oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków.

Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy

chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś.